0: zákulisí a momenty, které se nevešly do vysílání.
1: Sleduj Fajn. Fajn. Tvoje léto má soundtrack.
0: Fajn.
1: Fajn.
0: Vždycky